0: Տևավորո Լասլո Նեմեթը։ Հայկական ռադիո ժամը եթերում ունենում ամեն շաբաթ օր ժամը 13-ից մինչև 13:30։ Հաղորդումը կարող եք լսել ուղիղ եթերով ռադիոյի միջինալիքով 873 1188 մեգահերց։ Եղեք կերճանիք և մնացեք միշտ հայ, մինչ նոր հանդիպում։
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben lengyel nyelvi műsorunkat hallják.
2: Magazyn Polski, tu publiczne radio węgierskie. Nadajemy audycję narodowości polskiej.
3: Bawi, rozśmiesza, wzrusza. Jej sposób śpiewania i nawiązywania kontaktu z publicznością sprawiają, że widzowie wychodzą z tych koncertów w radosnych nastrojach. Taka jest właśnie Basia Stępniak-Wilk, która dzisiaj przybyła do nas osobiście z premierową płytą. Minęła godzina 13:30. U tych z Państwa, którzy słuchają nas w sobotnie wczesne popołudnie lub 1:30 u nocnych Marków, którzy są z nami z niedzieli na poniedziałek, ale bez względu na porę dnia czy nocy, ze studia w Budapeszcie kłania się Państwu Bożena Bogdańska-Sodojowa, a zza szyby reżyserki mile pozdrawia Helga Zilaj. Za moment jedna z najbardziej znanych piosenek pani Basi. Naturalnie to znakomita bombonierka. Przed Państwem Basia Stępniak-Wilk i Grzegorz Turnał. Rozpoczynamy.
4: A gdy patrzę tak,

0: wiadomości.
1: 30 maja o godzinie 17, więc jeszcze dzisiaj, na Placu Elżbiety w 5. dzielnicy Budapesztu na zaproszenie samorządu polskiego 5. dzielnicy, w koncercie narodowościowym organizowanym w ramach Śródmiejskiego Festiwalu Letniego wystąpi polski zespół Pogórzanie z Podkarpacia. Od 28 do 31 maja do Budapesztu zawita kolejny przystanek Historia, prowadzony przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Wystawę zatytułowaną Zniszczone miasta Poznań Budapeszt 1956 w języku węgierskim, polskim i angielskim można oglądać od 28 maja do 30 czerwca w biurze NEB w Budapeszcie. Serdecznie zapraszamy na koncert chóru WRC w oddziale Polskiego Domu Kultury Nador 34 1 czerwca 2026 roku o godzinie 17.30. Chór WRC to profesjonalny, niezawodowy zespół wokalny założony w 2009 roku, specjalizujący się w muzyce współczesnej, często łączonej z muzyką dawną oraz działaniami z pogranicza teatru, performansu i literatury. Pod kierownictwem artystycznym doktor habilitowanej Joanny Malugi chór występował na najważniejszych festiwalach muzycznych w Polsce i za granicą, współpracując z czołowymi polskimi kompozytorami oraz instytucjami kultury. Uhonorowany doroczną nagrodą ministra kultury i dziedzictwa narodowego w kategorii muzyka. Polonijny Dzień Dziecka odbędzie się 6 czerwca w godzinach od 11 do 15 w 18 dzielnicy Budapesztu w Parku Bokai. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier pani Iwona Tutny-Segedi. Organizatorami są Stołeczny Samorząd Polski, Samorządy Polskie 17 i 18 dzielnicy Budapesztu, Ogólnokrajowa Uzupełniająca Szkoła Polska i Przedszkole na Węgrzech, Szkoła Polska przy Ambasadzie Polskiej i Stowarzyszenie Polonia Nowa. 12 czerwca o godzinie 16 w Parku Mora w Dziur wystąpi chór Akord. Tamtejszy Samorząd Polski jest współorganizatorem Dnia Narodowościowego. 26 w ostatnią niedzielę lipca odbędzie się tradycyjny doroczny odpust na ruinach najstarszej polskiej wsi na Węgrzech, czyli w Terenku. Do 27 września w Muzeum Świętego Stefana w Székesfehérvár można oglądać wystawę poświęconą Janowi Pawłowi II. No i kolejna informacja dla spacerujących. Na ogrodzeniu Ambasady Polskiej w Budapeszcie można oglądać zupełnie nową fotograficzną wystawę plenerową przygotowaną we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną pod tytułem Cztery pory roku. Tyle bieżących informacji. Basia Stępniak-Wilk, śpiewająca autorka z Krakowa, uhonorowana w 2025 roku prestiżowym tytułem Mistrz Mowy Polski. Jest laureatką m.in. pierwszego miejsca i nagrody imienia Wojciecha Bellona na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Grand Prix imienia Jonasza Kofty, Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej OPPA w Warszawie. Za całokształt dokonań otrzymała nagrodę kapituły imienia Jacka Kaczmarskiego. Jej książka dla dzieci, Tulisia, otrzymała nagrodę prestiżowego konkursu imienia Lindgrena. Artystka ma w swoim dorobku autorskie płyty oraz tomiki poezji, prowadzi cykliczne spotkania z poezją i piosenką w Nowochódzkim Centrum Kultury. Promuje też piosenkę literacką w cotygodniowej audycji Muzyczna Bombonierka w Radiu Kraków. Basia Stępniak-Wilk należy do zespołu krakowskiego teatru Loch Camelot, a na jej recitale stale zaprasza też Piwnica pod Baranami. A dziś jest u nas z węgierską premierą płyty Coś Słodkiego. Witam serdecznie.

Pani Bożeno, bardzo dziękuję za zaproszenie moich piosenek do radia. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy magazynu polskiego. No i chciałam Państwu zaprezentować tę płytę. Płyta nosi tytuł Coś Słodkiego. Ja jestem śpiewającą autorką i na tej płycie także wyłącznie moje teksty. Muzyka jest moja. W jednym przypadku to jest muzyka moja i Jaśka Kuska, który całą tę płytę zaaranżował i to jest właśnie piosenka tytułowa. Coś słodkiego. Jest też na tej płycie kompozycja, która po aranżu jest jeszcze bardziej taka monumentalna. Kompozycja pani Ewy Korneckiej, to jest polska wybitna kompozytorka, a ja jestem z tą postacią związana od wielu lat, dlatego że pani Ewa Kornecka jest dyrektorem, dyrektorką Teatru Loch Camelot w Krakowie, a ja do tej formacji od wielu lat należę. A zatem w większości, tak jak mówię, moje kompozycje, moje słowa, a jakie tam są piosenki? No piosenki są różne, bo też są to piosenki takie wyzbierane z różnych lat, takie piosenki, które ja pisałam, a to na jakieś specjalne okoliczności, festiwale, koncerty premierowe, a to z jakiegoś powodu, na przykład na takie wydarzenia, jakimi są w Krakowie, noce poezji, noce muzeów, a to były akurat piosenki pisane na noce Krakowia Sakra. A więc coś takiego na poły modlitewnego też na tej płycie można znaleźć, ale ta płyta jest naprawdę w moim odczuciu słodka. Jest tam wiele słodkich momentów, wiele piosenek z przymrużeniem oka. Ja powiedziałam, że ja śpiewam. Kompozycję Ewy Korneckiej śpiewam wraz z całym chórem. Właściwie tam mojego głosu może nawet dobrze tak nie słychać, bo śpiewamy wspólnie z kilkunastoma osobami z Teatru Loch Camelot.

I są też dwie piosenki, które ja napisałam specjalnie dla kolegów, których poznałam właśnie na scenie Teatru Loch Camelot. Bartłomiej Rados i Wiktor Kwarciak, który teraz posługuje się pseudonimem Wiku Karacza, jest wokalistą zespołu Wonky One, bardzo teraz popularnego. Ale na mojej płycie Coś Słodkiego panowie śpiewają bardzo takie, myślę, że urokliwe piosenki.

o kobietach, bo to jest w ogóle taka płyta. W dużej mierze prezentująca różne panie, a to zimową dziewczynę, a to zielną panienkę, a to kogoś, kto sobie spaceruje i spacerowym krokiem niezbyt spiesznie ucieka, niezbyt spiesznie przed tym czymś słodkim. Taka płyta, gorąco Państwu polecam, no i bardzo dziękuję, że ta płyta może mieć swoją węgierską premierę, można powiedzieć, że prawie przed polską premierą, bo jeszcze wszystkich piosenek zapewne w radiach usłyszeć nie można. Także bardzo dziękuję Pani Bożena, bardzo Państwu dziękuję, pozdrawiam Magazyn Polski, słuchaczy i do usłyszenia i życzę Państwu wielu, wielu słodkości.

a moim i Państwa gościem jeszcze przez chwilę jest pani Basia Stępniak-Wilk. I cóż tu wiele mówić? Rzadkość jak na dzisiejsze czasy. Ogromna porcja najprawdziwszej, dobrej energii. Dziękujemy pani i proszę o nas nie zapominać.

0: Audycja powstała w MTWA w 2026 roku na zlecenie spółki akcyjnej non-profitowej Duna. W imieniu Tunde Trojan, Eryki Lejmesz i kierownika produkcji Helgi Zilai, realizatora akustycznego, żegna się z Państwem autorka i mówiąca te słowa Bożena Bordańska-Sodojowa. Można nas słuchać ponownie ze strony internetowej mediaclick.hu. Do usłyszenia!
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Emisszia pozsellana.